roku nic nie zwiśli wszystkie farby. Tak za preca jeden zazrak stał. I je to wielki krasny karneval. Do kulic nie zwiśli wszystkie farby. Tak sa preca jeden zázrak stal. Tancujú nám v záhradách a knižka.